naukowcy są podzielni. Każdy postrzega przed coraz bardziej intensywnymi falami upałów, inni z kolei sugerują, że możemy zbierać sporo nowej epoki lodowcowej, takiego długiego okresu globalnego ochłodzenia, który mógł trwać nawet miliony lat.